sobą. Skrawiali, zamywa nad sobą. Seza usypa, widzieli nad sobą. Trepetali przed wicharjem nad sobą.